0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Prezident je podle Petra Pavla automaticky vedoucí delegace na summitu Severoatlantické aliance. Zastupitelé Doubravy na Karvinsku odvolali z funkce starostku Ferenčíkovou. Český USAR tým pojede pomáhat do Venezuely, kterou zasáhlo ničivé zemětřesení. Zítra bude slunečno s teplotami až 34 stupně. Jsou tady zprávy a František Tichý, dobrý večer. Prezident je podle Petra Pavla automaticky vedoucím delegace na summit NATO. O tom, jaké části se zúčastní, si rozhoduje sám. Pavel to řekl Českému rozhlasu v reakci na výrok ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Ten zkritizoval rozhodnutí ústavního soudu ohledně účasti prezidenta na summitu. Podle Macinky šlo o pokus o ústavní puč a delegaci povede předseda vlády Andrej Babiš z ANO. S tím ale prezident Pavel nesouhlasí.
3: Se kdokoliv podívá zpátky, kdo se jenom trochu věnovat pozornost faktům, tak uvidí, že půl roku se snažím o kompromis. Ten, kdo tu válku vyvolal, byla vláda a konkrétně ministr Macinka. Pokud by z jeho strany byla jenom sebemenší snaha o nějaký kompromis, tak jsme si celou tuhle situaci mohli ušetřit.
2: Ministerstvo zahraničí uvedlo, že prezidenta do české delegace doplní. Podle Macinky by o roli Pavla v Ankaře měla rozhodnout vláda na pondělním zasedání. Nezávislá starostka Doubravy na Karvinsku Jiřina Ferenčíková skončila ve funkci. Informoval o tom Karvinský a Havířovský deník. Zastupitelé obce starostku odvolali 9 hlasy z 15. Odůvodnili to vyhrocenou situací v tamní základní škole, kterou podle nich starostka neřešila správně. Starostovská funkce zůstane do říjnových komunálních voleb neobsazená. Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin. Oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jihoamerickou zemi v noci na dnešek zasáhla 2 silná zemětřesení. Zemřelo přes 160 lidí a asi tisících je zraněných. Venezuela nabídku pomoci od Česka přijala dnes odpoledne. Kdy český USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jasné.
4: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa. Nabídku České republiky akceptovala v 16 hodin. Další informace budeme postupně zveřejňovat.
2: Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra hodinu po půlnoci.
0: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno s teplotami mezi 17 až 13 stupni. Zítra přes den pak čekejte jasno, přechodně místy polojasno. Teploty vystoupí na 30 až 34 stupně, na horách na 24 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Provoz na moravskoslezských silnicích je v těchto chvílích bez hlášených nehod a plynulý. Pokud víte o nějakých komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny na čísla 800 553 553.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
6: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
7: Dobrý večer. Čtvrtek 25. června 2026. roku. Imieniny Doroty i Wilhelma. Před mikrofonem vítá państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Českého radia w Ostrawie. Policja zatrzymała dziś prezydenta Karwiny Jana Wolfa. Rano przybył on do ostrawskiego oddziału Krajowej Komendy Głównej do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej na przesłuchanie wraz ze swoim prawnikiem. Po niecałych dwóch godzinach zamaskowani policjanci odprowadzili go w kajdankach do samochodu. Polityk jest ścigany w sprawie korupcji w piłce nożnej. Prokurator wcześniej informował, że grozi mu areszt za wpływanie na świadków. W Bogumiłę powstał nowy ośrodek dla osób z przewlekłymi chorobami psychicznymi. Ma on swoją siedzibę w podkupionym przez województwo domu rodzinnym, na którego modernizację władze regionu wydały 19 milionów koron, z czego większość pokryto z Narodowego Planu Odbudowy. Jak poinformował wicehetman Stanisław Kopecki z ruchu ANO, ośrodek będzie zarządzany przez Regionalny Dom Bezpieczeństwa. Strefa zabytkowa wokół Krzewego Kościoła w Karwinie ma zostać zmniejszona. Miasto uzgodniło to z resortem kultury. Serber i Rozhlas pisze, że nowa propozycja ma na celu uszanowanie planu inwestora, który chce wybudować na terenie byłych obozów nazistowskich kompleks hal magazynowych. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku była Rada Rządowa do spraw Agendy Pamięci ostrzegała przed nieodwracalnymi szkodami dla tego ważnego zabytku. Według rzeczniczki Karwiny Moniki Dankowej w trakcie budowy planowane są również badania archeologiczne. Przechodzimy do doniesień zaodziańskich. Podczas konferencji poświęconej wynikom badań archeologicznych Cieszyńskiego Rynku nie zabrakło pytań o znaczenie odkryć dla historii miasta. Jak wiele nowego o przeszłości Cieszyna przyniosłyby kopaliska z lat 2022-2023? O tym opowie kustosz działu archeologii Muzeum Śląska Cieszyńskiego Zofia Jagosz-Zarzycka.
8: Były one bardzo ważne i mogę śmiało stwierdzić, że te wykopaliska na rynku dla Cieszyna były najważniejsze w historii miasta, ponieważ na Górze Zamkowej badania już były prowadzone wcześniej, bo już od lat wojennych, II wojny światowej, czyli od lat 40. Tam co jakiś czas te badania archeologiczne się organizuje, one się odbywają i tak kawałek po kawałku odkrywamy tej Góry Zamkowej. Natomiast jeżeli chodzi o miasto Cieszyn, do tej pory mogliśmy tylko i wyłącznie uczestniczyć w jakichś małych wykopaliskach w trakcie inwestycji, przy budowie kanalizacji, wodociągów czy remoncie dróg. Natomiast takie badania na rynku odbyły się pierwszy raz i tak naprawdę odsłoniły rynek sprzed kilkuset lat i to się już nie wydarzy przez następne kilkadziesiąt, kilkaset lat. Także to była wyjątkowa okazja, która zdarza się raz na, możemy powiedzieć, 600-700 lat.
7: Gminna Komisja do Spraw Mniejszości Narodowych w Wędryni, działająca pod kierownictwem radnej Karin Farnej, jest bardzo aktywna, mówi wicewójt wioski i Bogorol z ruchu Koegzystencja.
9: Mają tego dużo na pracy, spotykają się regularnie 4-5 razy do roku i omawiają tematy pilne dla polskości. Właśnie w tej ostatniej dekadzie, co jest przewodniczącą pani Karin Farna, powstały dwujęzyczne tablice, 6 tablic w gminie, przy kościele, przy cmentarzu ewangelickim, szkoła czeska, szkoła polska na Zaolziu i właśnie nie tylko mieszkańcy, ale również ludzie, którzy przyjeżdżają do Wędryni, mogą poczytać sobie i po czesku, i po polsku właśnie dzieje tu tych budynków i całej wioski.
7: W Twórczość zaodziańskiego malarza Pawła Wałacha nadal inspiruje najmłodszych. Przekonuje o tym trzeci międzynarodowy konkurs malarski jego imienia, którego laureatów nagrodzono w Domu Narodowym w Cieszynie. Czy uczestnicy rzeczywiście sięgnęli do dorobku patrona konkursu? O tym opowiedzą organizatorka wydarzenia Agnieszka Pawlitko oraz dyrektorka Liceum Sztuk Plastycznych w Cieszynie Barbara Nabrat.
10: To jest cel konkursu, że prace mają nawiązywać do tego, co malował Paweł. Czyli każdy, kto interesował się Tłuszczowskim Cieszyńskim, twórczością Pawła, to stworzył właśnie te prace na ten temat.
11: No ja myślę też, że dużą inspiracją dla tych młodych artystów, malarzy, dla tych uczniów, dla tych dzieci są opiekunowie tych grup, którzy prowadzą te zajęcia artystyczne, czy w szkole, czy poza szkołą, bo oni też im pokazują, prawda, ten Śląsk, tą ziemię, ten folklor, tę kolorystykę i to, co zostało jeszcze w tej kulturze.
7: W publicystycznej części wydarzeń zajrzymy na Bianki do Orłowej oraz odwiedzimy Wędrynię. A na razie posłuchajmy Marka Grechuty i piosenki W dzikie wino zaplątani.

wino ci cieplącze, czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino ci cieplącze, czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino ci cieplącze, czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć.

0: Tradycyjne bianki połowej lutyni ponownie zgromadziły w ogrodzie miejscowego domu PZKO mieszkańców i gości. Z mikrofonem był tam redaktor Filip Tomanek, który porozmawiał z prezesem koła Arturem Heinzem.
1: Ja myślę, że będziecie krzyczeć, że kobieta miłość!
2: Na początek, skąd wziął się pomysł na zorganizowanie imprezy wianki tutaj w Orłowej Lutyni?
3: Ta impreza ma miejsce corocznie tutaj w Orłowej, już przez dziesiątki lat się organizuje, czyli aktualnie pozostaje w naszym repertuarze.
2: Czym tak naprawdę są te wianki, bo może ich tak na pierwszy rzut oka nie widać?
3: Nie jest pan pierwszy, który zadaje to pytanie. Aktualnie została z tej imprezy tylko nazwa. Kiedyś odbywała się w innym miejscu, gdzie te wianki rzucano do wody. Tutaj aktualnie nie jest tej możliwości, czyli z imprezy pozostało tylko imię.
2: Jak wyglądały przygotowania do tegorocznej imprezy? Ile musieliście zaprzęgnąć do pracy ludzi?
3: Impreza jest to dosyć pokaźna, prawdopodobnie największa naszego koła. Ludzi, no wiele. Można popatrzeć po stoiskach, które tutaj mamy. Cały zarząd jest w funkcjach dzisiaj, nie tylko zarząd i ludzie, którzy członkowie miejscowego koła pomagają nam z organizacją tej akcji, ponieważ sami nie dalibyśmy radę, czyli bardzo dużo ludzi.
2: Jeśli chodzi o sam program, co przygotowaliście, my już w tle słyszymy, że ktoś śpiewa.
3: Tak, dzisiaj w programie wystąpią Niezapominajki, a później do tańca i śpiewu gra pan Richard Mraczna. Są stryki, jest mięso ogniste ze strykami, są chołacze, napoje wszelakie, wyskokowe, niewyskokowe, czyli cała masa różnych dobroci.
4: Nie dałaś mi lato, nie dałaś mi za to, więc teraz mi oddaj co trzeba.
2: Właśnie jeszcze może wróćmy do tej zmiany charakteru tej imprezy. Może wrócicie w następnych edycjach do tego pierwotnego obrazu?
3: Oczywiście ten temat już też był omawiany na zarządach, ale niestety nie jest tak prosto. Bardziej kierujemy się w kierunku zmiany nazwy tej imprezy. Ale aktualnie jeszcze przy niej pozostajemy. Jest bardzo dobrze rozpowszechnione, ludzie ją znają, więc aktualnie nie mamy w planie jakichś zmian, ale oczywiście jesteśmy otwarci na zmiany takie większe, które miałyby na przykład zmiany w programie.
2: Dopytam jeszcze nieco na temat działalności koła. Jak to wygląda na ten moment?
3: Aktualnie zarząd schodzi się co dwa tygodnie regularnie. Teraz to będzie taka ostatnia wielka impreza przed wakacjami. Później po wakacjach mamy w planie jeszcze Kobzolfest i później prelekcję połączoną ze Świniobiciem. To jest też nasza taka bardzo tradycyjna akcja listopadowa. Później koncert adwentowy i to na ten rok będzie wszystko. Czyli wszystkie nasze imprezy organizujemy właśnie na tych zarządach, które są co dwa tygodnie, właściwie od początku roku, potem ta pauza dwumiesięczna. No i tam właśnie te wianki też wymagają dosyć dużej organizacji, bo mówiłem na wstępie, nie jest to akcja, a instrukcja ma.
5: Rozłączyła się, nie? To normalne, to tu.
2: Trudno wam zaangażować nie tylko do imprez samych członków, ale też sympatyków, może nawet miejscowych mieszkańców.
3: Bądźmy szczerzy, nie jest to proste, ale mamy dużo sympatyków i członków, którzy chętnie nam pomagają. Nasze koło ciągle żyje. Są organizowane tutaj w tygodniu. Właściwie ping-pong się odbywa, jest chór, jest klub kobiet Ola, więc mamy dużo członków i członkiń, którzy są zdolni nam pomóc przy tych imprezach i ciągle tak chętnie robią, za co mi bardzo serdecznie dziękuję.
2: Jeśli chodzi o sam budynek domu PZKO, zaplanowaliście jakieś naprawy, remont może, bo jednak jest to temat, który jest często poruszany w kołach.
3: Tak, ten temat jest u nas bardzo aktualny, jak można widzieć po naszym budynku. Są pokaźne pęknięcia, które niestety musimy w jakimś uszybszonym terminie wyremontować. Teraz najaktualniejszy problem to był wymiana kotła gazowego, który już przez kilka lat działał w takim trybie, powiedzmy, lekko awaryjnym, ale w tym roku udało nam się udało nam się go wymienić na nowy, co oczywiście nie jest sprawą prostą i dlatego też bardzo się cieszymy, że dzisiaj dużo członków i sympatyków przyszło się popatrzeć na naszą akcję i pomóc nam tak swoją działalnością i finansowo też, żebyśmy też byli zdolni te remonty zorganizować.
0: Był to materiał redaktora Filipa Tomanka. Jakie inwestycje gminne przygotowali na drugie półrocze roku 2026 włodarze Wędryni? O to zapytaliśmy wicewójta wioski i Bogoryla z ruchu Koegzystencja.
6: Rozpoczęło się lato. Jakie ono będzie w Wędryni, jeżeli chodzi o inwestycje? Bo tu sporo się dzieje ostatnio.
7: Tak, właśnie w zeszłym roku zaczęła budowa boiska wielofunkcyjnego, które jest właśnie tuż przed dokończeniem i właśnie będziemy otwierali to boisko 25.6. I to jest taki spełniony cel i marzenie dla dzieci obu szkół i również dla wszystkich mieszkańców Wędryni.
6: Ono mieści się tuż za szkołami?
7: Tuż za szkołami jest wybudowane nowe boisko wielofunkcyjne.
6: I to ono wszystko obejmuje?
7: Dwa boiska do siatkówki, koszykówkę można pograć, tenis, futbol, to znaczy każdy mieszkaniec będzie system rezerwowany na internecie, mogą zarezerwować i pójść zagrać. Jest to dla wszystkich.
6: Zbliżają się wakacje, czy będą jakieś inwestycje szkolne?
7: Właśnie w szkołach również nastąpią przez wakacje remonty. W polskiej szkole będą renowowane okna, które już mają 20 lat i trzeba ich teraz naprawić.
6: A bo siedzimy jeszcze, można by powiedzieć, w dotychczasowej siedzibie Urzędu Gminy, ale słyszałem, że już w centrum wioski, bliżej dworca kolejowego, rodzi się nowy Urząd Gminy.
7: Tak, to jest prawda. Właśnie od zaczątku czerwca firma, która wygrała przetarg, zaczęła budowę nowego Urzędu Gminnego, który ma być za półtora roku właśnie dokończony.
6: Jak on będzie wyglądał? Bo tu ten wasz budynek jest dwupiętrowy. Czy ten będzie większy?
7: Nie będzie większy, będzie też dwupiętrowy, ale będzie tam winda, będzie nowoczesny, będzie piękny, przestrzenny.
6: A ile to będzie kosztowało?
7: Cena wynosi 43 milionów bez VAT-u.
6: A tu ten budynek będzie podobno przeznaczony dla szkół, tak?
7: Tak jest, będzie remontowany i właśnie znajdzie się tutaj biblioteka gminna oraz dzieci z czeskiej szkoły podstawowej będą tutaj mieli świetlice.
6: Jeżeli chodzi o inne inwestycje letnie, co warto by na przykład wspomnieć w pierwszym rzędzie?
7: Przez lato będziemy naprawiali drogi, takie właśnie dzienne remonty, ale taką dalszą inwestycją, taką dużą, którą chyba jeszcze zapoczniemy w tym roku, będzie budowa nowej hali.

0: zobaczymy. My jesteśmy przygotowani na to, że gdyby się nie udało zyskać dotacje, to zafinansujemy to sami z budżetu.
1: A tam by był termin dokończenia mniej więcej kiedy?
0: No to będzie tak chyba rok. To znaczy, jeżeli zaczniemy jesienią, to znaczy przyszłą jesienią byśmy chcieli otworzyć nową halę sportową.
2: O inwestycjach gminnych w Wędryni rozmawialiśmy z Iwo Gorylem. A jak będzie wyglądało lato u wędryńskich PZK-owców? O tym opowie nam prezes tamtejszego koła, Bogusław Raszka.
1: Rozmawiamy już po jednej z ważnych PZK-owskich akcji. To jest ten wędryński kotar, ale na tym się nie kończy. Oczywiście, jakie będą te najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o pracę waszego koła?
3: Czyli po pierwszej imprezie, którą rozpoczynamy, taki letni blok, jak było powiedziane, naszych imprez. Odetchnęliśmy, wędryński kotar mamy za sobą. Ale to oczywiście nie wszystko, ponieważ przed nami żadne wakacje, żadne odpoczywanie. W pierwszym rzędzie nowum jest w naszym kole. Zdecydowaliśmy się uczestniczyć w Jabłonkowskim Dniu 12 lipca w formie sprzedaży w swoim stoisku, który mamy już parę lat odnowiony, bardzo fajny w Lasku Miejskim w Jabłonkowie, czyli to pierwsza impreza naszego koła. Zaraz potem oczywiście tradycyjne Gorolskie Święto, bez którego działalność naszego koła nie umiemy sobie wyobrazić.
1: Bo tam podreperujecie swój budżet, tak?
3: Tak, tam zawsze chcemy trochę podreperować swój budżet, ale to nie jedyny cel tej imprezy. Myślę, że w wielkiej mierze to jest to serce do tej tradycji, do tego, co właśnie w tych dniach w Jabłonkowie się dzieje, ponieważ Gorolskie Święto było, jest i na pewno będzie dla nas bardzo bliskie i to też powód, by być w centrum imprezy tak znaczącej w naszym regionie. Zaraz po Gorolskim Święcie, nie mniej ważna dla nas impreza już lokalna, czyli tu Wędryńska, a to jest karnawał wędryński, w którym parę lat już uczestniczymy. To dalsza sprawa. No a oprócz tego oczywiście szereg zebrań, spotkań naszych klubów, sekcji i tak dalej. I ani się nie obejrzymy, a już będzie wrzesień i już rozpoczniemy cykl imprez, które będą jesienią czy w zimie.
1: A podczas wakacji te kluby, na przykład seniora czy kobiet, organizują swoje jakieś spotkania?
3: Tak, organizują regularnie swoje spotkania, bez jakichkolwiek przerw wakacyjnych, organizują wycieczki, no i to wszystko toczy się na bieżąco, tak samo i nasze spotkania, czyli zebrania zarządu koła, odbywają się regularnie co 2 tygodnie. No a to jeszcze muszę powiedzieć, że nie w ostatniej mierze leży nam na sercu właściwie wybory lokalne, wybory komunalne, w których oczywiście PZKO chce nie brać bezpośredni udział, ale że tak powiem pośredni, ponieważ nasi przedstawiciele naszego koła, wierzymy, że znów będą obecni w przedstawicielstwie gminnym. To dla naszego koła, dla naszego życia ma niezmiernie duże znaczenie.
1: A młodzież też się spotyka?
3: Młodzież organizuje centralne spotkanie zespołów tanecznych, za który odpowiedzialny jest Wojtek Bednarz, czyli planujemy, że to będzie taki wstęp do nowej działalności naszej młodzieżowej grupy, w którą ciągle wierzymy, że rozpocznie swoje regularne spotkania, ponieważ muszę powiedzieć, że młodzież aktywnie pomaga w naszych imprezach, ale niestety brak regularności i takich spotkań, które byśmy sobie życzyli jako zarząd koła.
1: A jeżeli chodzi o jesień, będzie jakaś ważna impreza?
3: W tym roku może nie będzie aż tak ważnej, ponieważ nie mamy żadnego jubileuszu w tym roku, czyli może pod tym względem troszeczkę odetchniemy, ale oczywiście działalność naszych sekcji klubów będzie kontynuowana tak jak zawsze.
1: A jak z czytelnią? Ruszy jakiś kolejny etap remontu?
3: Plan oczywiście taki jest, czyli po tym pierwszym etapie odnowy, z którego jesteśmy niezmiernie zadowoleni. Plan jest taki, żebyśmy kontynuowali odnowę naszego budynku, ale oczywiście tu w zasadniczej mierze chodzi o to, czy będą pieniądze albo nie będą. Czyli nie chcemy rozpoczynać żadnych poczynań albo żadnych prac bez finansów, a jeszcze do tego teraz właśnie przebiega pozwolenie na budowę, czyli zobaczymy, jak wszystko się to potoczy dalej. No i oczywiście pieniądze to rzecz najważniejsza.
1: A to by obejmowało co, ten kolejny etap remontu?
3: Kolejny etap remontu obejmuje właściwie zaplecze albo otoczenie naszej sali. Sala ma charakter historyczny, czyli z salą ruszać nie będziemy, że tak powiem. Oprócz tego, że dojdzie może do jakiejś malówki i tym podobnych spraw,

0: jest tam historyczna sztukateria i tym podobne sprawy, czyli sala pozostanie, ale zaplecze sali, czyli tak zwana przybudówka, karbent na zaplecze naszej sceny, pod sceną piekło i tym podobne sprawy, te by miały ulec zmianie i modernizacji.
1: Wysłuchali Państwo rozmowy z prezesem Wędryńskich PZKO-wców Bogusławem Raszką. Gościem jutrzejszego Głosu Chrześcijan będzie ksiądz Blastimil Cizar, który między innymi powie.
2: Jesienią ubiegłego roku po szeroko zakrojonej, trwającej 2 lata rekonstrukcji został ponownie otwarty dom seniora diakonii śląskiej Sarepta w Ligotce. W tym samym czasie przypominaliśmy sobie 110. rocznicę urodzin jej powojennego dyrektora, pastora Władysława Santariusa. A w tych dniach minęło 70 lat od jego odwołania ze stanowiska, paradoksalnie po tym, jak ta placówka socjalna została przez niego odnowiona i postawiona na nogi.
1: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek 25 czerwca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z Grzegorzem Turnałem i piosenką Między ciszą a ciszą zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.